Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio gra, hity pełne słońca.

0: Piątek mamy w kalendarzu, 28 dzień sierpnia, jest 6, czas na pierwsze, dziś informacje.
1: Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, kilkanaście minut po północy został wyprowadzony przez funkcjonariuszy z budynku prokuratury w Katowicach. Od wczorajszego popołudnia trwało tam jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one kontynuowane dzisiaj. Przypomnijmy, prokuratura postawiła wczoraj Radosławowi P. zarzuty w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Według śledczych miał zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany, odzyskując pełną kwotę zainwestowanych środków tuż przed krachem platformy. Drugi zarzut dotyczy płatnej protekcji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłać alerty za każdym razem, gdy polskie myśliwce zostaną poderwane. Decyzja ma związek z incydentem z końca lipca, kiedy w Lubelskiem spadła rosyjska rakieta. Wówczas mieszkańcy usłyszeli syreny, ale nie otrzymali powiadomień RCB z wyjaśnieniem sytuacji. Zatem do kogo trafią te SMS-y, wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: Do części wybranych województw. Na pewno nie będą to SMS-y z alertem wysyłane do mieszkańców całej Polski. To podkreśla rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: W zależności od sytuacji, w zależności od zagrożenia, mówimy tutaj o wschodnich regionach, o wschodnich województwach.
2: MSWiA nie wyklucza, że ten obecny mechanizm jeszcze będzie zmieniany, a na razie rekomendacja dla nas jest taka, aby w sytuacji, gdy przyjdzie alert, znaleźć bezpieczne miejsce, także w naszym domu.
3: Szukajmy przede wszystkim miejsca po środku mieszkania, z dala od okien. Jeżeli znajdujemy się na terenie otwartym, szukajmy jakiegokolwiek zagłębienia.
2: Te zasady będą też przypominane w całej Polsce. W sobotę ponad 1000 miejscowości organizuje kolejną edycję krajowego treningu reagowania. Tam bezpłatnie będzie można nauczyć się, co robić, jeśli odpukać dojdzie właśnie do sytuacji kryzysowej.
1: Kilkaset osób przeszło wczoraj w ciszy ulicami miastka na Pomorzu, protestując przeciwko zamknięciu miejskiego szpitala. Placówka ma ponad 40 milionów złotych długu. NFZ rozwiązał kontrakty, a wniosek o upadłość czeka na rozpoznanie sądu.
4: Żadnej pomocy, żadnej nocnej, świątecznej.
5: Wszyscy czują się oszukani.

na dziś, na ten weekend dla Torunia i całego regionu. Piątek wygląda całkiem nieźle, bo dziś ciepło ma być, do 24, może nawet 25 stopni, zresztą już o poranku nieco więcej niż to bywało w ostatnich kilku dniach. Natomiast w ciągu dnia oprócz tego słońca mogą pojawiać się chmury i nam towarzyszyć. Jutro chmur może być więcej w Toruniu, niewykluczone również opady deszczu. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo nisko i witamy serdecznie w dniu świątecznym wszystkich pracujących chyba, bo wszyscy czekają na ten piątek, żeby w końcu ten weekend się zaczął. No to znowu jest, mam nadzieję, że to u Was nie trwało jakoś bardzo długo do ostatniego weekendu. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć piątek, witam i zapraszam, gramy!

dobra muzyczna pobudka w radiu gra. Tak u nas to macie zawsze o tej porze, żeby dobudzić się, obudzić, żeby zdać sobie sprawę z tego, że no właśnie jest piątek, jeszcze z tego faktu, że to wyjątkowy weekend przed nami i wcale nie dlatego, że ostatni weekend wakacji. Bardziej mam tu na myśli szereg wrażeń i wydarzeń, które będą miały miejsce w Toruniu i w najbliższej okolicy w tych dniach. O tym w szczegółach dziś oczywiście opowiemy, ale wszystko w swoim czasie. Na razie rozpędzamy się w ten piątek i gramy dalej.

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu gra. Przed chwilą rzuciłem takie hasło, że rozpędzamy się i wchodzimy w ten piątek. Z tym rozpędzaniem się to wiecie, to jakby nie szalejemy, na spokojnie. Bezpieczeństwo ponad wszystko, myślę, że każdy dotrze na czas, a jak nie, to z pewnością wszyscy, którzy mają to zrobić, wybaczą wam spóźnienie o kilka minut. A zwłaszcza, jeśli to będzie Patrycja, Aleksy i Augustyn, to już w ogóle. Mają dziś swoje święto, więc powinni wybaczać i powinni jeszcze przynieść ciasto do pracy, bo no to taka rzecz oczywista chyba. Aleksander, Julian, Felix, Alfons, Bonifacy, January, Sobiesław, Mojżesz, Hermes, Bibian, Fortunat, po raz kolejny zresztą w tym tygodniu, podobnie zresztą jak Patrycja, obchodzą imieniny, nie wiem jak często można, co drugi, co trzeci dzień, no ale niech będzie, wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, Dzień Muszki, a także Święto Lotnictwa Polskiego i być może jakoś to będzie grało z tymi lotniczymi atrakcjami, które szykują się w Toruniu na ten weekend, o których jeszcze na pewno wam przypomnimy.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: lokalnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-toruń.pl.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.

0: 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze w opcji wakacyjnej. Choć tak naprawdę ostatni raz w takiej właśnie opcji wakacyjnej rano i dobrze. Bo to ostatni piątek tych wakacji, ale nie mówmy o tym na razie, może trochę później. Wspominałem o tym, że święto lotnictwa polskiego w kalendarzu i o tych lotniczych atrakcjach, które czekają nas w trakcie tego weekendu, bo to już w niedzielę. Copernicus Air Show w Toruniu, na bulwarze, nad Wisłą. To właśnie tutaj będzie można oglądać na pewno wyjątkowe akrobacje. Niektórzy obawiają się trochę tego. Zawodowcy się tym zajmują i pozostaje chyba zaufać im, że wszystko przygotują tak jak należy i na pewno zadbają o bezpieczeństwo. A my musimy zadbać o wygodne miejsca. Wy ewentualnie możecie jeszcze zadbać o to, żeby dziś zdobyć u nas na antenie Radia Gra specjalne wejściówki, które pozwolą wygodnie zasiąść na bulwarze filadelfijskim i obserwować akrobacje, które będą działy się w godzinach popołudniowych i wieczornych i prawie nocnych też. To wszystko już w niedzielę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra na tej najlepszej muzycznej fali na 88,8. Do siódmej jeszcze trochę muzyki na pewno na pobudkę się pojawi, ale też na pobudkę przypominam, że dziś ostatni dzień głosowania na Zielony Ogródek Starówki. Dziś ten ostatni dzień, jak ktoś jeszcze nie głosował albo robił to dawno temu, no to pora wspomóc tych, którzy czekają na wasze głosy. Ósemka finalistów czeka na was na portalu Gra FM. Jeśli macie w planach odwiedzić na przykład jeszcze w trakcie tego ostatniego wakacyjnego weekendu któryś z toruńskich ogródków na Starówce, no to tym bardziej warto zagłosować. Polecam www.gra.fm, a za chwilę wracamy do grania.

0: do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Po reklamie.
10: W piątkowy ranek przyglądamy się prognozom pogody na dziś, na ten weekend dla Torunia i całego regionu. Piątek wygląda całkiem nieźle, bo dziś ciepło ma być do 24, może nawet 25 stopni. Zresztą już o poranku nieco więcej niż to bywało w ostatnich kilku dniach. Natomiast w ciągu dnia oprócz tego słońca mogą pojawiać się chmury i nam towarzyszyć. Jutro chmur może być więcej w Toruniu. Niewykluczone również opady deszczu.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Coraz bliżej 7 na zegarze. O 7 zapraszamy na kolejny raport. Najważniejsze informacje z Torunia, z regionu, z kraju, ze świata, powiedziałbym z metropolii toruńskiej. I teraz skupimy się na chwilę. Dawno o tym nie było u nas, natomiast Stowarzyszenie Metropolia Toruńska na Facebooku 2-3 dni temu wrzuciło taki ciekawy post, w którym pojawiła się ciekawostka, że uwaga, aż 7 państw w Europie jest mniejszych od naszego obszaru metropolitalnego. O co dokładnie chodzi? O to, że obszar Stowarzyszenia Metropolia Toruńska obejmuje ponad 3059 km2. Jest to powierzchnia większa niż cały Luksemburg. Mało tego, nasz obszar jest rozleglejszy także od Malty, Andory, Liechtensteinu, San Marino, Monako i Watykanu nawet. Ja nie wiem, czy to dobry trop, żeby się tak porównywać, bo jak ktoś tam z tych wymienionych się obrazi, no to będziemy mieli kłopot. Z drugiej strony, skoro już zaczęliśmy, to może trzeba w to pójść i szukać kolejnych krajów i państw, od których będziemy więksi. No i mimo wszystko próbować jednak powiększać naszą metropolię toruńską. Może wysłać jeszcze raz jakiś list do Bydgoszczy, czy nie chcieliby dołączyć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Siódma coraz bliżej, a to oznacza, że za chwilę najświeższe, najważniejsze informacje. Zapraszamy na raport Radia Gra, dokładnie w tym momencie przygotowywany przez naszych dziennikarzy i dziennikarki. Będzie też trochę o pogodzie na dziś i niezwykły, piątkowy, ale też ostatni wakacyjny horoskop. Co nam powiedzą gwiazdy? O tym więcej szczegółów po siódmej. Zostańcie blisko Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
9: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
10: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
11: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
12: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
13: Po reklamie.
0: Piątek w kalendarzu to jest 28 dzień sierpnia. Na zegarach mamy już siódmą w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
14: Marta Malerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Nowy asfalt na Żwirki i Wigury w Toruniu wylany. Remont na odcinku od Świętego Józefa do Jaracza dobiega końca. Wykonawca wymienił krawężniki, miejscowo przebudował chodniki. Roboty realizowały też toruńskie wodociągi. Ostatnim akcentem będzie wykonanie oznakowania. Remont zakończy się przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego. Zapewniają drogowcy. Zmieniamy temat. Toruńskie orliki odzyskają dawny blask. Toruń otrzymał właśnie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację dwóch boisk. Chodzi o kompleksy Przypolnej i Świętopełka.
15: Wymagają te tak naprawdę orliki gruntownego remontu, od wymiany nawierzchni trawy syntetycznej, czyli jeżeli chodzi o boisko piłkarskie, ale również te boisko wielofunkcyjne. Poliuretan też już jest użyty, dlatego trzeba byłoby wymienić całkowicie nawierzchnię. Budynki socjalne również zostaną kompleksowo wyremontowane, a nawet może całkowicie wymienione. tutaj wszystko zależy od kosztorysu. Oświetlenie wymienione na LED-owe i oczywiście ogrodzenie, siatki, piłkochwyty.
14: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta. Słuchacie raportu? Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami, dotyczą one płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na poczet przyszłych odszkodowań dla poszkodowanych klientów Zonda Krypto.
13: Jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa.
14: Potwierdza minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
16: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: To jest raport

0: Górnik Zabrze bez większych szans z AS Monaco, a z rosnącymi szansami na awans na Mistrzostwa Świata nasi koszykarze. Polacy pokonali w wyjazdowym meczu Izrael 106-86 i mają na koncie komplet 7 zwycięstw w eliminacjach. Wczoraj świetnie zagrał Mateusz Ponitka, 24 punkty, 9 asyst, 6 zbiórek i 4 bloki na koncie kapitana.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Dziś przed nami bardzo ciepły i słoneczny dzień w Toruniu, nawet do 27 stopni Celsjusza na termometrach. Na niebie niewiele chmur i nie powinno padać, natomiast w drugiej części dnia może powiać silniejszy wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Ja powiem tak, gdyby dzisiejsza pogoda w Toruniu i w regionie startowała na Igrzyskach Olimpijskich, to na bank mielibyśmy jakiś medal. Nie twierdzę, że złoto, ale na pudle bylibyśmy na 100%. Może nawet jakieś nagrody od Polskiego Komitetu Olimpijskiego by wpadły. No ale pogoda nie startuje na Igrzyskach, więc w zupełnie innej walucie należy rozpatrywać nagradzanie takiego stanu rzeczy. No dobrze, dość już nawiązań do tych sportów olimpijskich. Patrzę sobie teraz na mój zegarek za okrągłe 40 euro. Czas otwierać kolejną godzinę poradnego, wakacyjnego rano i dobrze. Piotrek Olszowski, dzień dobry, cześć. No to gramy. No to na początek godziny piosenka, którą można sobie nucić, jak jest się prezesem, choć chwilowo odizolowanym od reszty świata. Mój jest ten kawałek podłogi. Robić mu głośniej.

0: roztańczona, rozśpiewana Shakira i do tego piłkarska jeszcze o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. No dobrze, ale od tej piłki nożnej przechodzimy teraz do gwiazd i do tego, co one mogą nam ciekawego na ten ostatni piątek wakacji powiedzieć. A piątek, 28 dzień sierpnia, ma już mocno weekendową energię. To dobry dzień, żeby zrobić swoje, ale nie przesadzać z ambicją. Nie każda sprawa musi tutaj zostać załatwiona właśnie dziś. Wiele z nich może zaczekać do poniedziałku, a jak we wtorek się nad nimi pochylimy, też się świat nie skończy. Waga, może dziś usłyszeć propozycję, która będzie wymagała szybkiej decyzji. Warto dać jej szansę. Skorpion z kolei odkryje, że ktoś uważnie obserwuje jego poczynania. Rozglądaj się, Skorpionie. Czas wykorzystać tę uwagę na swoją korzyść. Strzelec może spontanicznie zmienić plany na wieczór i właśnie wtedy zacznie się najlepsza część dnia. Koziorożec będzie miał ochotę odchodzić wszystko z listy, ale jedna pozycja zdecydowanie może poczekać do poniedziałku. Wodnik trafi z kolei na nietypową okazję. Trochę spontaniczności jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No i ryby na koniec, które mogą dziś dostać miłą wiadomość od osoby, od której zupełnie się jej nie spodziewają. Dobrego dnia wszystkim życzymy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

The Corrs w Radiu Gra o poranku na 88,8. Tak brzmi na dobry początek dnia wakacyjna odsłona. Rano i dobrze. A skoro wakacje, to jeszcze kilka takich wątków właśnie wakacyjnych. Na przykład włoscy turyści, którzy ostatnio chcieli wrócić do domu z greckiej wyspy Skiatos. I co usłyszeli od kapitana? Albo wy, albo wasze walizki. Coś musi zostać tu na miejscu. No bo nie wystartujemy. Warunki pogodowe nie były najlepsze, a pas startowy na wyspie Skiatos jest dużo krótszy od innych standardowo występujących w takich miejscach, na takich lotniskach. No to trzeba było podjąć decyzję i tak zakomunikował to wszystkim pasażerom kapitan. Albo część pasażerów zostaje, albo część waszych bagaży doleci nieco później kolejnym lotem. Na początku pasażerowie nie kryli oburzenia. Koniec końców doszli do porozumienia. Nikt nie chciał wysiąść z samolotu, więc musiały wysiąść walizki. A przecież wystarczyło od samego początku otworzyć te bagaże i wyjąć te wszystkie rzeczy, które pokryjomu zabrali z hotelu.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: Wszystko co dobre zaczyna się od dzwonka na lekcję, ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
8: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
7: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Oskar Sims, nie musisz się bać. No to nie boimy się tego piątku, absolutnie, a całego weekendu tym bardziej, zwłaszcza, że mnóstwo atrakcji w Toruniu będzie czekało i o tym w Radiu Gra na pewno będziemy wam przypominać. Jednym z takich wydarzeń, o których wspominamy już od kilku dni, jest Copernicus Air Show, czyli niedzielne pokazy lotnicze i nie tylko lotnicze nad Wisłą na bulwarze filadelfijskim. W związku z tym trochę inaczej w tym dniu będzie funkcjonowała komunikacja publiczna, zbiorowa w Toruniu. Przeczytałem nawet taki artykuł na toruń.pl. Komunikacja miejska podczas Copernicus Air Show Toruń. Przez chwilę pomyślałem, że te już nie będą to autobusy, tylko na przykład samoloty będą transportowały pasażerów z jednego końca miasta w drugie, ale nie, aż tak nie będzie. Natomiast będzie bezpłatna komunikacja miejska dla posiadaczy biletów wstępu na Copernicus Air Show Toruń. Będą dodatkowe kursy po wydarzeniu, czyli późno wieczorem, a także wahadłowy autobus jeżdżący po moście, a to przypomnijmy w związku z tym, że most Piłsudskiego dla ruchu pieszego od godziny 15 do 22 będzie nieczynny i właśnie w tych godzinach uruchomione zostaną bezpłatne autobusy kursujące przez mostu, już bez względu na to, czy ktoś ma bilet na imprezę, czy nie ma, takim autobusem za darmo będzie można w jedną czy w drugą stronę przejechać, a niektórzy, którzy będą chcieli mieć dobre widowisko, to pewnie nawet z tego autobusu wysiadać nie będą, tylko jeździć tak w te i we w te. Może i to nie głupi pomysł, chociaż nie mam pewności, czy tak będzie można.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Happiness is So Sad, Swedish House Mafia na 88,8. W piątkowy ranek, do 8 na pewno jeszcze trochę tu pogramy, Sobel na przykład się pojawi, a punktualnie o 8 kolejne najważniejsze informacje z Torunia, z kraju, ze świata w raporcie Radia Gra.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek McTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod Twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
11: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
11: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
12: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
16: Dziś przed nami bardzo ciepły i słoneczny dzień w Toruniu, nawet do 27 stopni Celsjusza na termometrach. Na niebie niewiele chmur i nie powinno padać, natomiast w drugiej części dnia może powiać silniejszy wiatr.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
17: To jest Radio Gra.

0: Gramy o poranku w wakacyjnej odsłonie programu Rano i Dobrze. O 8 zapraszamy na kolejne informacje i najważniejsze wiadomości z Torunia. My na te toruńskie drogi na przykład zaglądamy na bieżąco. I tak dobre informacje płyną z ulicy Żwirki i Wigury od jakiegoś czasu zamkniętej dla ruchu, bo remont w tym miejscu trwa dokładnie na odcinku od ulicy skrzyżowania z ulicą Jaracza do Świętego Józefa. No ale okazuje się, że tutaj już nowy asfalt chyba prawie na całości leży. Podobno tak równo, że teraz to samoloty mogą tu lądować, a nie tylko samochody jeździć w jedną i w drugą stronę. A kiedy ten remont się zakończy? Jak informują drogowcy, remont zakończy się przed pierwszym dzwonkiem nowego roku szkolnego, no bo parę rzeczy tam jeszcze do dopieszczenia zostało. I myślę, że to jest dobra informacja dla wszystkich uczniów, bo jak się drogowcy nie wyrobią, to trzeba będzie przynajmniej w pobliskich szkołach pierwszy dzwonek przesunąć. Dzień, dwa, może tydzień.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: to już bardzo blisko 8 na zegarze, oznacza to, że za chwilę u nas najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie Radia Gra. Trochę szczegółów pogodowych też na ten piątek będzie, niech cały weekend będzie tak dobrze pogodowo wyglądał. My trzymamy rękę na pulsie i informujemy was o tym na bieżąco. Nie odchodźcie daleko, za chwilę informacje w raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
3: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
4: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
5: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
8: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Po reklamie.
4: Piątek mamy w kalendarzu, 28 dzień sierpnia, jest już 8, w Radiu Gra czas na kolejne najświeższe informacje w raporcie.
5: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Już jutro Torunianie będą mogli przejść krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. O szczegółach już teraz powie nam reporter Artur Stochla.
6: Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje sygnałów alarmowych, zasadę trzech kroków do bezpieczeństwa, sposoby rozpoznawania dezinformacji, przygotowania plecaka ewakuacyjnego oraz podstawowe zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych. Co ważne, udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Organizatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z samorządami i służbami.
5: Trening odbędzie się jutro przy ulicy Legionów koło Państwowej Straży Pożarnej w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia. A teraz mamy ważną informację z magistratu dla uczniów. W dniach od 3 do 17 września przyjmowane będą wnioski o stypendia Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro na nowy rok szkolny. Niezbędne dokumenty trzeba złożyć w Wydziale Edukacji, który znajduje się przy placu Świętej Katarzyny 9. Słuchacie raportu? We wtorek, początek nowego roku szkolnego, uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów. Wprowadzenie zakazu to zdaniem nauczycieli dobra decyzja.
7: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
8: Czy to jest duża zmiana dla nauczycieli?
9: W naszej szkole taki zakaz już mieliśmy. W tym momencie no to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas, nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. Dlatego bardzo się cieszę.
5: Usłyszała od nauczycieli w jednej ze szczecińskich podstawówek Anna Pałamar. Zostańcie z nami, bo już za chwilę raport sportowy, a później informacje pogodowe.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak.

0: spotkanie z USA, w niedzielę z Francją. Jeżeli chodzi o mecz ze Słowenią w Tauron Arenie, dzisiaj o 20:30.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
0: Nawet 27 stopni Celsjusza mają wskazać toruńskie termometry. Dzisiaj po południu na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Jutro natomiast już spodziewajmy się przelotnego deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
3: No to ja przypomnę raz jeszcze, Patrycja, Aleksy i Augustyn w kalendarzu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Może przysłowie na dziś. O, sierpień pogodny jest dla winogron wygodny. To coś dla sadowników. To ja może coś dorzucę. Jak przesadzimy z winogronem w płynie, to nam pamięć po piątku gdzieś zaginie. Więc nie przesadzajmy z tymi piątkowymi szaleństwami. Gramy, robimy głośniej.

0: David Guetta, Run Run River w Radio Gra. Tak muzycznie rozpoczynamy ten piątek, piąteczek przed całkiem przyjemnym weekendem. Ale wybiegamy teraz nieco w przyszłość, bo uwaga, są pierwsze prognozy pogody na zimę dla starego, czyli dla naszego kontynentu. Wiadomo, jak ona może w Europie wyglądać. Specjaliści z portalu Sever Weather Europe przeanalizowali pierwsze takie modele pogodowe i okazuje się, że ta nadchodząca zima może przynieść inną pogodę, niż to bywało w poprzednich latach. Co to oznacza? Przede wszystkim na mapach widać wyższe wskazania temperatury, tu cytat, i sporo opadów. Przeanalizujmy to przez chwilę. Skoro wyższe wskazania na termometrach, to jakie to mogą być opady? No raczej nie śnieg, czyli będzie padał deszcz i będzie dosyć ciepło. Słuchajcie, to może my już tę zimę mamy? To wyjaśniałoby, skąd tak szybko mają zimowe prognozy pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: wakacyjne rano i dobrze. Zara Larsson, Lush Life, to już za nami. Za chwilę pogramy więcej i tak wchodzimy z coraz wyższą prędkością w ten weekend. Pełen atrakcji, o czym wspominamy od kilku dni. Jedna z nich już od 9.30 na Rynku Nowomiejskim, a to będzie wyjątkowy festyn z okazji 35. rocznicy utworzenia Straży Miejskich i Gminnych w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Tak, tak. To jest Straże Miejskie i Gminne z całego regionu. Zjadą się dzisiaj do Torunia. Jedną z atrakcji przygotowanych dla mieszkańców będzie taki festyn, na którym dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży, ale też dla dorosłych. Najważniejsze to pojawić się na miejscu od 9.30 do 12.00. A to miejsce to Rynek Nowomiejski. Pamiętajcie, nie pomylcie, nie Staromiejski, tylko Nowomiejski. Na Staromiejskim impreza nie mogła się odbyć, bo podobno osiołek obawiał się, że go ekopatrol zawini, a zupełnie niepotrzebnie przecież. Polecamy i zapraszamy na Rynku Nowomiejskim od 9.30.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Radio Grach.

0: Wakacyjne rano i dobrze na 88,8 FM. W piątek piąteczek, tak, piątunio to ten ostatni piątunio w trakcie tych wakacji, ale za to otwierający wspaniały weekend w Toruniu, w trakcie którego bardzo dużo będzie się działo. Jedno z tych wydarzeń to kolejna odsłona Auto Moto Show na terenie motoparku już w najbliższą niedzielę. A czego możemy się spodziewać po tym wydarzeniu? O tym Tomasz Niejadli, główny organizator Auto Moto Show.
1: Stałym punktem wydarzenia jest wystawa motoryzacyjna, na którą składa się około 250-300 pojazdów reprezentujących różne oblicza motoryzacji. Natomiast bardzo ważnym elementem tego wydarzenia są aktywności na torze. W trakcie jazd po torze będziemy mogli zobaczyć samochody przystosowane do różnych form, różnych dyscyplin, odmian sportów motorowych. Będzie to rallycross, będą to rajdy samochodowe, tak zwany stand samochodowy i motocyklowy, czyli kaskaderska jazda pojazdami, dodatkowo drifting. Rzeczą, której jeszcze u nas nie było, którą zaprezentujemy, jest drifting ciężarówką. Pojawi się ciągnik siodłowy o mocy 1000 koni mechanicznych. No i w potężnym momencie obrotowym ta ciężarówka będzie po terenie naszego toruńskiego motoparku po to, że latała bokami. Jest to rzecz bardzo widowiskowa. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia na terenie motoparku Toruń przy ulicy Łukasiewicza 66. Wstęp dla publiczności od godziny 11 i impreza odbywa się do godziny 16.

0: Bausa, Magnetic w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. To za nami, a przed nami jeszcze dużo dobrego grania do 9:00. Jeszcze wam trochę pogramy o pełnej, o 9:00 oczywiście najważniejsze wiadomości w raporcie Radia Gra.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
1: No.
2: Tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
16: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
17: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
16: Do euro przyjdź.
17: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
20: Nawet 27 stopni Celsjusza mają wskazać toruńskie termometry. Dzisiaj po południu na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Jutro natomiast już spodziewajmy się przelotnego deszczu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
21: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. O 9 u nas kolejne najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. A my przypominamy, to jest ostatni piątek wakacji. Muszę to powiedzieć głośno, ktoś musi. Ale nie skupiajmy się za bardzo na tym, co nas czeka w najbliższych dniach, czyli na rozpoczęciu roku szkolnego. Spróbujmy sobie ten temat trochę osłodzić. Skupmy się na tym, co będzie nas czekało na końcu tej drogi. Bo na przykład takie zakończenie roku szkolnego, który dopiero się rozpocznie, będzie już 25 czerwca. Czyli dobry tydzień czerwca jeszcze zyskamy sobie na wypoczynek. Ale wcześniej będą przecież ferie zimowe. W naszym województwie, w kujawsko-pomorskim, od 15 lutego do 28 lutego, a to już wcale nie tak długo. Wcześniej będzie jeszcze przerwa świąteczna na Boże Narodzenie, a i pewnie kilka innych okazji pojawi się do tego, żeby zrobić sobie nieco dłuższą labę od nauki. Będzie dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. Zbliżamy się więc do najświeższych, najważniejszych informacji w raporcie. Będzie też trochę o pogodzie. Zostańcie blisko radia.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Po reklamie.
2: Piątek, 28 dzień sierpnia i 9 na zegarze. To oznacza czas na raport Radia Gra.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zakończyły się prace przy modernizacji łuku torowego na skrzyżowaniu szosy Lubickiej i Szlaskiego. W związku z tym od dzisiaj, od około 12:00 przewrócona zostanie stała organizacja ruchu w tym rejonie. Oznacza to, że przejazd szosą lubicką będzie możliwy wszystkimi 5 pasami. Zachowajcie ostrożność w tym rejonie.
4: Sport w Radiu Gra.
3: Arriva Lotto, twarde pierniki intensywnie przygotowują się do nowego sezonu. Drużyna skupia się na treningach, na pracy nad kondycją i zgraniem zespołu, które nie jest jeszcze fizycznie w Toruniu w pełnym składzie. A pierwszy mecz sparingowy już w najbliższą środę, 2 września, podczas memoriału Wojtka Michniewicza. Toruńscy koszykarze zagrają wtedy z Norrköping Dolphins.
5: Znaczy, tak naprawdę dopiero zaczynamy, także mam nadzieję, że te przygotowania pójdą pełną parą, oby wszyscy byli zdrowi, bo to też zawsze dobrze wpływa na zespół, żebyśmy mogli się w pełnym składzie przygotowywać. Wiadomo, nie ma jeszcze 2 zawodników, no ale już będą w następnym tygodniu, także to też jest bardzo, bardzo dobra wiadomość dla nas, że przyjadą też wcześniej i też będziemy mieli dużo czasu na to, żeby się zgrać, bo tak naprawdę cały zespół jest nowy. Znaczy na papierze mogę powiedzieć, że to wygląda fajnie, tylko no zobaczymy, no trzeba to tak naprawdę wszystko przełożyć na boisko, to jak już zaczniemy grać sparingi, jak potrenujemy i wtedy będę mógł powiedzieć dokładnie, jak to wygląda.
3: Mówił Damian Kulik, kapitan twardych pierników. Słuchacie raportu? Od 10 września w Polsce ponownie będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Do naszego kraju trafiła już nowa wersja preparatu dostosowana do obecnie krążących wariantów wirusa. Kto będzie mógł skorzystać z tej szczepionki?
6: Będzie jeden warunek. Skończone 6 miesięcy. Ten preparat będzie podawany bezpłatnie i dzieciom, i dorosłym w przychodniach i w aptekach. Pierwsza partia nowych szczepionek przeciwko koronawirusowi trafi do aptek najpóźniej 10 września, a kolejna, jak ustaliłem, 2 tygodnie później. Jeszcze wcześniej, bo w przyszłym tygodniu rozpocząć mają się szczepienia przeciwko grypie.
3: To był Michał Dobrołowicz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Dziś w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 27 stopni. Na niebie w kolejnych godzinach ma przeważać słońce, nie powinno padać, ale w drugiej części dnia może pojawić się nieco silniejszy wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: I to tyle, i to już w tej ostatniej odsłonie wakacyjnej. Rano i dobrze od poniedziałku wracamy do całkiem tradycyjnego, normalnego trybu. Piotr Olszowski, dobrego piątku, dobrego weekendu życzę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa, cześć.

0: Maria Zawiałow z tobą na chacie, ale również z wami w miejscu pracy, w samochodzie i wszędzie tam, gdzie nas potrzebujecie. Radio Gra jest z wami. Oliwia Ciszewska, witam serdecznie. W piątek, dzisiaj słoneczny humor od samego rana, choć na niebie w Toruniu, no tak różnie, ale zobaczymy. Prognozy są dobre, a na pewno sporo słońca będzie na naszej antenie, bo pojawi się Afryka i już za chwilę.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
14: Ten welku puszku, piękny kaktus w salonie piękności.
13: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
14: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
12: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

rozgrzewamy się na antenie Radia Grammy. Chico już teraz wybrzmiało i mam nadzieję, że gdzieś tam pod biureczkiem nóżka już tupnęła. Może przy ekspresie powstały pewne drobne układy, które będziecie mogli wykorzystać już dziś wieczorem na potańcówce w kulturalnym hubie bydgoskiego Przedmieścia od godziny 19. Z tego co wiem, będzie także muzyka na żywo, a przynajmniej na żywo śpiewana, także kto uwielbia piękne damskie głosy, to warto się także wybrać. Ciekawe wydarzenie, a także ciekawie zapowiada nam się ten piątek, bo jeszcze przed 10, a tu proszę, już można sobie zaplanować początek weekendu w taki taneczny sposób. Także tanecznym krokiem razem z Bee Gees już teraz wchodzimy dalej w tę godzinę.

0: mrozu. Jak nie my, to kto? Najlepsze hity pełne słońca. Jeszcze przed 10:00. Jak nie my, to kto? No właśnie, tak sobie zadajemy to pytanie czasem. No i mówimy, musimy się pojawić gdzieś w ten weekend. A będziemy szczególnie w niedzielę na Copernicus Airshow. Tam nas spotkacie w naszym namiocie Radia Gra. Także jeżeli macie ochotę spotkać część przynajmniej naszej ekipy, mogę zdradzić, że również tam będę. No to będzie można sobie zbić piąteczkę. Może nawet porozmawiać chwilę w przerwie między programem, bo będzie także program prosto z Bulwaru Filadelfijskiego. Także moi drodzy, do niedzieli, a już teraz lecimy dalej, bo po krótkiej przerwie pojawi się na naszej antenie jeszcze między innymi Jennifer Lopez.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Media Expert, dalej
3: masz. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Po reklamie. Dziś w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 27 stopni. Na niebie w kolejnych godzinach ma przeważać słońce, nie powinno padać, ale w drugiej części dnia może pojawić się nieco silniejszy wiatr.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: Bryska w utworze Obca. Tak kojarzy Bryską z tymi kultowymi różowymi włosami, które kiedyś nosiła jako część swojego imidżu, no ale zaglądając teraz na jej Instagrama, uświadomiłam sobie, że jest już w pełni blondynką, także Bryska już z różem się nie kojarzy. No ale dobrze brzmi, także przed 10:00 jeszcze wystąpiła na antenie Radia Gra, a my zbliżamy się do kolejnego raportu i prognozy pogody, która, miejmy nadzieję, będzie dobra na weekend w Toruniu.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
8: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
7: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie

0: klasyczny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Zróbcie głośniej, już 10:00, czas na kolejny raport. Radia Gra.
3: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Remont ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu na finiszu. Dobiegają końca prace na chełmińskim przedmieściu. Ze szczegółami przychodzi Michał Mrozek.
4: Przedwczoraj wykonawca ułożył nową nawierzchnię na odcinku od Świętego Józefa do Jaracza i to był ostatni etap inwestycji, która skończy się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wymieniono krawężniki w okolicy, przebudowano fragmenty chodników. W trakcie remontu prace prowadziły także toruńskie wodociągi, które wykonały m.in. nowe przyłącza do posesji w rejonie Churynowicz. Ostatnim etapem robót będzie wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
3: Zmieniamy temat i teraz czas na zapowiedź weekendowego wydarzenia. Już w niedzielę w motoparku przy ulicy Łukasiewicza odbędzie się kolejna edycja Auto Moto Show Toruń. To jednodniowy festiwal, który przyciąga zarówno fanów czterech kółek, jak i całe rodziny szukające rozrywki na świeżym powietrzu.
5: Auto Moto Show Toruń 2026 to już szósta edycja tego wydarzenia. W tym momencie jest to największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W 16 strefach wystawowych będziemy prezentowali różne oblicza motoryzacji, począwszy od tej najbardziej zabytkowej, przeszło 100 lat, a skończywszy na motoryzacji najnowszej, najbardziej ekskluzywnej, prestiżowej. Prestiżowych marek, ale też prestiżowe modele segmentu supercars, więc tak naprawdę będzie to bardzo szeroka uczta motoryzacyjna.
3: Mówił Tomasz Niejadlik, organizator wydarzenia. Słuchacie raportu, nawet kilka amerykańskich baz mogłoby powstać w Polsce. O takie rozwiązaniu Warszawa rozmawia z Waszyngtonem. I takie informacje przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski.
6: Zalewski powiedział, że Amerykanie zapewnią Polsce zdolności, których nie posiada.
7: To są zdolności do rozpoznawania, dowodzenia.
6: Stanowczo wykluczył natomiast stacjonowanie amerykańskich głowic nuklearnych na polskim terytorium. Zapewnił jednak, że Warszawa chce uczestniczyć w nuklearnym odstraszaniu NATO. Polska chce poznać konkretny kształt tej stałej obecności najdalej do końca roku.
3: To była Katarzyna Szymańska-Borginią. Nawet 27 stopni Celsjusza mają wskazać w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale dzisiaj raczej nie powinno padać. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać, warunki biometeo są niekorzystne.
2: Krótko po 10:00 rozpędzamy się dalej. Oliwia Ciszewska, zapraszam i pozdrawiam wszystkich przyznających się do tego, że słuchają Radia Gra w pracy. Niech szef dzisiaj nie patrzy krzywo, w końcu już piątek. Musimy się jakoś nastawić na ten chill out po pracy. How does it feel? Już za chwilę od Dub Dogs, a zaraz potem Ace of Base. All that she wants. To jeszcze na 88 i 8 FM.

Dobre granie na piątek, tak tylko u nas. A czy słyszeliście może, że Robert Lewandowski zamierza wybudować tor Formuły 1 w Polsce? Chodzi oczywiście nie o naszego piłkarza, tylko o burmistrza gminy Żmigród. Ten planuje wybudować właśnie taki tor u siebie. Informacja już obiegła internet, no to ja mówię więcej. Dlaczego tylko w Żmigrodzie? W Toruniu też by się taki przydał, prawda? Tylko gdzie go ulokować? No nie wiem. Musimy się nad tym zastanowić. Tor Formuły 1 w Toruniu, tak czy nie? Ja wiem, że my możemy szybko zmierzać w kierunku kolejnej wspaniałej muzy, Milky Just The Way You Are, już za chwilę na antenie Radia Gra.

0: produktów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: My też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta pianek, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Don't Worry About Today, Matkon, już teraz na antenie Radia Gra. No właśnie, nie martwcie się tym, co się dzieje. Dzisiaj musimy tylko zrobić to, co trzeba, no i jakoś przejść do weekendu. Elton John i Dua Lipa pojawią się już za niedługo, a przed godziną 11 jeszcze m.in. Zalia z Miu. Dopóki się nie znudzisz, taki kawałek także pojawi się na antenie Radia Gra.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
11: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
12: Pora na wakacje.
11: Pora na hybrydę z rabatem.
13: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Po reklamie.
17: Nawet 27 stopni Celsjusza mają wskazać w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, ale dzisiaj raczej nie powinno padać. Ciśnienie atmosferyczne może w ciągu dnia spadać, warunki biometeo są niekorzystne.
2: Słuchasz Radia Gra.

trudna to miłość, kiedy od początku martwimy się o to, aby ta druga osoba się nie znudziła. Zalia, dopóki się nie znudzisz, a my w Toruniu się nie nudzimy, sporo atrakcji przed nami, dlatego jeżeli na przykład mają was odwiedzić goście na weekend i chcecie im pokazać coś typowo toruńskiego, to musicie wybrać się do domu Mikołaja Kopernika, bo w ten weekend, w sobotę i w niedzielę specjalne zwiedzanie z przewodnikami, także o 12 i o 13.15 w tych obu dniach, sobota, niedziela, warto się pojawić w domu Mikołaja Kopernika. Taka tylko mała polecajka od nas. A my zbliżamy się także do godziny 11 kolejnego raportu, prognozy pogody, no i jeszcze większej ilości hitów pełnych słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenie dla wszystkich dzieci.
3: Szczęśliwego nowego roku. Szkolnego.
2: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: O reklamie.
16: Piątek, 28 dzień sierpnia w kalendarzu i godzina 11 na zegarach. Czas na kolejny raport w Radiu Gra.
17: Marta Manerowska, witam ponownie. Zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Toruńskie Orliki odzyskają dawny blask. Nasze miasto otrzymało właśnie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację dwóch boisk. Chodzi o kompleksy przy Polnej 14 i Świętopełka 15.
18: Modernizację zawsze dokonujemy w okresie wakacyjnym, wtedy kiedy grupy młodzieżowe też albo są na obozach, albo po prostu już mają też okres przerwy. Jest to okres między czerwcem a sierpniem, tak też było w tym roku i też w przyszłym roku będzie tak zapewne zaplanowana modernizacja. Jeszcze nie jest uwzględniona takim planie rocznym pracy, ale podejrzewam, że to będzie po prostu okres wakacyjny, żeby to było najmniej uciążliwe dla mieszkańców.
17: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego. miasta. A teraz mamy ważną informację dla kierowców, bo zakończyły się prace przy modernizacji łuku torowego na skrzyżowaniu szosy Lubickiej i Szlaskiego. Dlatego też od dzisiaj, dokładnie za godzinę, czyli od 12, przywrócona będzie stała organizacja ruchu w tym rejonie. To oznacza, że przejedziecie szosą Lubicką wszystkimi 5 pasami ruchu. Mimo wszystko zachowajcie ostrożność. Słuchacie raportu. Śledczy będą dziś kontynuowali przesłuchanie Radosława P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto, usłyszał 2 zarzuty. Dotyczą m.in. płatnej protekcji. Groził mu do 8 lat więzienia. Co oprócz przesłuchania może się wydarzyć?
11: Prokuratura może zawnioskować o zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak na przykład dozór policji, tymczasowy areszt czy zawieszenie w wykonaniu obowiązków służbowych. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej i adwokat byłego prezesa zonda krypto Przemysława Krala, podał w mediach społecznościowych informację, że Radosław P. miał spędzić ostatnią noc w izbie zatrzymania.
17: Tyle od Michała Dobrołowicza.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Paisangyong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
17: Temperatura w Toruniu idzie w górę. Maksymalnie możemy spodziewać się do 26 albo 27 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Nie powinno padać. Może powiać nieco silniejszy wiatr.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Paisangyong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
16: Piątek się nam powoli rozkręca już po 11. Wiemy, jaka będzie pogoda, zatem możemy co nieco sobie zaplanować. Dziś, jutro, pojutrze. Oj, sporo się będzie działo, a o tym w szczegółach jeszcze sobie powiemy do godziny 12. Już teraz zostawiam Was z hitem, który z pewnością znacie, jeżeli oglądaliście pewien amerykański serial. I'll be there for you, Rembrandt, Oliwia Ciszewska. Zapraszam.

0: Kto pragnie dobrego grania na piątek, ten nastawia 88 i 8 w radiu. No i zostaje razem z nami. A kto pragnie się wyspać, ten niestety nie pośpi spokojnie, jeżeli księżyc ma na niego wpływ, bo uwaga, uwaga, już od wczoraj tak naprawdę pełnia księżyca bije nam po oczach. Ja sama byłam w szoku i myślałam, że postawili mi jakąś nową latarnię przed domem, ale był to po prostu piękny, srebrny księżyc. No i ten będzie nam jeszcze towarzyszył, sierpniowy księżyc, a my towarzyszymy wam dalej w pracy i gdziekolwiek jesteście. Talk to you już za chwilę na antenie Radia Gra.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
3: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
2: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
4: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
5: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Eura GD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest

0: Dobre granie na piątek, a już teraz pora wymaga, aby sprawdzić, kto może dzisiaj świętować podwójnie. Dzisiaj naprawdę sprawnie lecimy z listą naszych solenizantów, bo sporo gwiazd obchodzi swoje urodziny. Po pierwsze, Katarzyna Galicka, 51 urodziny. Jest to polska aktorka filmowa, telewizyjna, znana także z wielu seriali, Świat według kiepskich, a także Przyjaciółki. Kolejna to Sylwia Dąbrowska, wokalistka, ale także influencerka, youtuberka, znana młodszym słuchaczom. Dzisiaj są jej 28 urodziny. Poćwiczymy na weekend, bo Agata Wróbel, jedna z najwybitniejszych polskich sztangistek, obchodzi dzisiaj swoje 45. urodziny. No i tym sposobem przelatujemy do Ameryki, bo tutaj również wielkie gwiazdy obchodzą swoje, uwaga, 57. urodziny. To Jack Black. Myślę, nie trzeba go mocno przedstawiać. La, la, la, la. No i ostatnia dla mnie ikona komedii, Jennifer Coolidge, 65. urodziny, wszystkiego najlepszego, a jej kultowe teksty możecie kojarzyć m.in. z takich filmów jak American Pie, Legalna blondynka, a także ostatnio można było ją zobaczyć w serialu Biały Lotos.
1: Hey, what is it that you said back when I couldn't fit into my white spandex pantsuit for my wedding?
2: If the fabric doesn't work with you, don't work with it.
0: Zodiakalne panny urodzone 28 sierpnia są inteligentne, dokładne, pracowite, ale też niestety zbyt perfekcyjne. Także oby troszkę luzu się udało wrzucić dziś akurat w ten urodzinowy piątek. Najlepszego!
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
6: Temperatura w Toruniu idzie w górę. Maksymalnie możemy spodziewać się do 26 albo 27 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Nie powinno padać, może powiać nieco silniejszy wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: niewielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12, a to pora na podsumowanie najważniejszych informacji z Torunia dla was, dla naszych słuchaczy i wszystkich mieszkańców, ale także turystów, bo weekend wiemy jaki jest, pewnie coraz więcej was na ulicach Torunia, także witamy i pozdrawiamy, no i już za chwilę kolejne wieści z Torunia, a także informacje pogodowe.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol.
7: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
11: Ach, herbatko Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
10: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
11: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
9: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
15: Po reklamie.
16: Panie i panowie, 12 na zegarze. Czas na kolejną dawkę świeżych informacji prosto z Torunia. Raport Radia Gra przed nami.
17: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Ponad 62 kg tytoniu i 14 tysięcy papierosów, a także szereg różnego rodzaju szklanych butelek z bezbarwną cieczą zabezpieczyli toruńscy policjanci, którzy zwalczają przestępczość ekonomiczną. Mundurowi do sprawy zatrzymali 61-latka. Wstępne wyliczenia funkcjonariuszy wskazują, że nielegalny proceder mężczyzny naraził Skarb Państwa na straty przekraczające kwotę 100 tysięcy złotych. Teraz za swoje postępowanie poniesie konsekwencje, odpowie przed sądem. Zmieniamy temat. Już pojutrze niebo nad Toruniem stanie się areną niezwykłego widowiska. Tego dnia mieszkańcy, ale też turyści będą mogli podziwiać pierwszą edycję Copernicus Airshow Toruń, czyli międzynarodowego pokazu lotniczego połączonego z koncertami, efektami pirotechnicznymi oraz wyjątkowym nocnym show. Wydarzenie zaplanowane od 15 do 22.30, ale oznacza ono pewne utrudnienia.
18: Bulwar będzie wyłączony od mostu do mostu. Za mostem między mostem drogowym a przystanią AZ to jest przestrzeń wolna, gdzie jest to część niebiletowana. Jeśli ktoś będzie chciał z tamtej pozycji oglądać pokazy, to oczywiście będzie taka możliwość. Natomiast cała kępa bazarowa ze względu bezpieczeństwa jest wycięta. Zamykamy ją, dlatego że musi mieć prostokąt 1400 metrów na 500 wolnej przestrzeni i tam nie może być skupisk ludzkich, dlatego ta część będzie wyseparowana.
17: Mówił Jarosław Balcerzewski, organizator Copernicus Airshow Toruń. Słuchajcie raportu. Już ponad 500 turystów ewakuowano z zagrożonych terenów Tybetu. W regionie utrzymuje się stan podwyższonej gotowości. Służby obawiają się kolejnych powodzi. Liczba ofiar wzrosła do co najmniej 469. Dzisiaj na niebie mieszanka słońca i chmur, na termometrach do 26 stopni, jednak przez dość silny wiatr odczuwalna temperatura będzie trochę w naszym mieście na pewno niższa. Nie powinno padać.
16: Już po 12:00 głowa do góry, coraz bliżej do weekendu. A ja mam dla was dobre wieści, bo jeżeli jeszcze nie mieliście dokładnych planów na weekend, to będę coś dla was miała. Pewien ciekawy prezent, który będziecie mogli zdobyć jeszcze przed godziną 13:00. Także słuchajcie uważnie. Oliwia Ciszewska, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Shakira, Burna Boy, Daj Daj. I już teraz na naszej antenie.

0: świty, pełne słońca. No i właśnie do tego słońca będziemy mogli się zbliżyć już w najbliższą niedzielę w trakcie Copernicus Air Show Toruń. A także i wy będziecie mogli zobaczyć Toruń z lotu ptaka, ponieważ mamy dla was ciekawą możliwość na lot widokowy podczas właśnie tego wydarzenia. Jeżeli macie ochotę i nie boicie się wysokości, to śmiało już teraz piszcie na naszą bramkę SMS 3002, SMS o treści gra. Możecie też krótko napisać, dlaczego to właśnie wy macie polecieć w tym locie widokowym, także zapewnijcie mnie najlepiej, że nie macie lęku wysokości. Będę się odzywać do was tuż po programie, także bądźcie uważni, 3002 SMS o treści gra, no i krótka odpowiedź, dlaczego to właśnie wy powinniście przelecieć się nad Toruniem, a może co chcecie tak wyjątkowo zobaczyć z lotu ptaka.
1: Reklama.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też. To poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
16: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy. Hity pełne słońca na antenie Radia Gra. A ja przypominam, że możecie nadal pisać na naszą bramkę SMS 3002 i zgłaszać się po voucher na lot widokowy nad Toruniem w trakcie Copernicus Airshow Toruń. Już po 13 będę się odzywać do szczęśliwego wygranego. No i jeżeli także chcecie się z nami spotkać i zobaczyć pewne gwiazdy, to także w niedzielę będziemy w naszym namiocie Radia Gra. Oczywiście tak, z dystansem do tych gwiazd, wiadomo. My Oh My już za chwilę na naszej antenie, a co jeszcze muzycznie, to Ed Sheeran pojawi się przed godziną 13:00. Zróbcie głośniej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Kesha, TikTok w Radiu Gra. A czego możemy spodziewać się jeszcze na 88 i 8 FM? No między innymi Ed Sheeran się pojawi, ale nie sam, będzie także zespół Łzy, także do godziny 13 trochę sobie jeszcze pogramy i pośpiewamy.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-toruń.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
11: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
10: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
12: Okazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. I farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
20: Po reklamie.
21: Dzisiaj na niebie mieszanka słońca i chmur, na termometrach do 26 stopni, jednak przez dość silny wiatr odczuwalna temperatura będzie trochę w naszym mieście na pewno niższa. Nie powinno padać.
22: To jest Radio Gra.

0: gramy, gramy i grać nie przestajemy. Zbliżamy się do godziny 13 i jeszcze takie krótkie przypomnienie, bo po 13 będę dzwoniła do tych zainteresowanych lotem nad Toruniem 3002, SMS o treści gra. No i krótkie przekonanie mnie, dlaczego to akurat do was powinnam oddzwonić. To już po 13, a przed 13 jeszcze sporo hitów, także po polsku. Zespół Łzy, Narcyz się nazywam, to nie o mnie, to nie o mnie. Do 13 jeszcze chwila, kolejny raport i prognoza pogody przed nami, a ja mogę powiedzieć skromne papa i do usłyszenia już jutro, bo także w sobotę od samego rana jesteśmy razem. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Torimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
6: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Mamy piątkowe popołudnie, słuchacie Radia Gra Toruń, czas na najnowszy serwis informacyjny.
10: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Nowy rok szkolny i najbliższe miesiące w Toruniu przyniosą spore zmiany. Jak zapowiedział prezydent Torunia, Paweł Gulewski, już od stycznia miejskie przedszkola będą bezpłatne.
11: Patrzymy na strukturę naszych 18 przedszkoli. Widzimy również, że mamy w kilku podstawówkach oddziały przedszkolne i zdecydowaliśmy się już dzisiaj, teraz zapowiedzieć, że od stycznia 2027 roku, od nowego roku znosimy opłatę za pobyt w przedszkolach miejskich, dzięki czemu pobyt w tych placówkach publicznych, w 18 placówkach publicznych, stanie się darmowy.
10: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Zakończyły się prace przy modernizacji łuku torowego na skrzyżowaniu ulic Szosa Lubicka i Szlaskiego. W związku z tym dzisiaj przywrócona została tam stała organizacja ruchu. Oznacza to, że przejazd przez Szosę Lubicką jest możliwy wszystkimi 5 pasami ruchu. Słuchacie raportu. Jest wniosek o areszt dla 3 podejrzanych o nadużycia po powodzi na Dolnym Śląsku. Agenci CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej wyjaśniają możliwe oszustwa związane z wypłatą odszkodowania w wysokości 900 tysięcy euro dla osób poszkodowanych podczas powodzi sprzed 2 lat.
12: Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa związanego z dotacjami i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wniosek o tymczasowy areszt dotyczy 3 osób, które są przedstawicielami firm objętych śledztwem. Poza tym wobec 3 innych podejrzanych osób zastosowano wczoraj dozór policji, a także poręczenia majątkowe.
10: To był Michał Dobrołowicz.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 52.
10: W Toruniu wieje coraz silniejszy wiatr i z biegiem dnia pogoda będzie się zmieniać, choć na termometrach ma być do 26 stopni. Na razie bez deszczu, ale synoptycy ostrzegają, że w nocy popada, a do tego możliwe są burze.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy Szosie Bydgoskiej 52.
9: Piątek, piąteczek, a do weekendu coraz bliżej. Tego się trzymając, bo wiem, że już niektórzy odliczają czas. Chwila po 13 staje się faktem. Mówię dzień dobry, zapraszając was na wspólne popołudnie z Radiem Gra do 18. Marcin Misiecki, kłaniam się, a Roxette na początek zapytają, jak się macie. How do you do? A później nowa Sylwia Grzeszczak.

0: Lukas Meyer w Radiu Gra i Gromi. Aktualnie serwery nie są w stanie wpuścić więcej osób. To hasło znają już kibice toruńskiego Speedwaya. Wszyscy, którzy chcieli kupić na przykład bilet dzisiaj po godzinie już nie tylko 10, ale jeszcze wcześniej po 9 się zalogować na serwery, aby kupić bilet na półfinał z Motorem Lublin, no to zaczynamy się też do tego troszkę przyzwyczajać. Na meczu z Wrocławiem było ponad 16 tysięcy osób. Na półfinale z Lublinem będzie absolutnie cały stadion. Jestem o tym przekonany. Póki co problemy cały czas na serwerach występują, to tak gwoli wyjaśnienia, że nie jesteście sami, jeżeli wam się do tej pory jeszcze tych biletów nie udało kupić.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
9: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
8: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: piątkowe popołudnie z Radiem Gra Toruń, a my ruszamy w podróż. Są podróże duże i małe, to będzie trochę mniejsza, bo ruszamy do Chełmna, gdzie od wczoraj zaczął się festiwal Światło Czułe, na który zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.
1: 12 instalacji przygotowanych przez profesjonalistów, przez ludzi nie tylko z naszego kraju, ale również zagranicznych. Chyba większość instalacji to produkcje zagraniczne. Włosi, Francuzi, Węgrzy. Spojrzenie na Chełmno zupełnie przez inny pryzmat. Od czwartku do soboty, od godziny 20 do 23.
0: To dobra opcja na weekend. To równie daleko, więc zdecydowanie polecamy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Masz furę.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
6: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
7: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: W Toruniu wieje coraz silniejszy wiatr i z biegiem dnia pogoda będzie się zmieniać, choć na termometrach ma być do 26 stopni. Na razie bez deszczu, ale synoptycy ostrzegają, że w nocy popada, a do tego możliwe są burze.

0: Trzymając się dobrze znanego, utartego hasła Toruń na rowery, no to ruszamy na rowery. W sobotni wieczór właśnie miasto Toruń opanują rowerzyści startujący w rowerowej masie krytycznej. Start 20, rynek nowomiejski, to już tradycja, rzecz jasna, miejsce startu. A przy okazji będzie można wygrać bilet, kardet na Nada Festiwal, bo tegoroczna ta edycja masy będzie promowała Nada Festiwal, który w zasadzie także już całkiem niedługo, 4 i 5 września w naszym mieście. Polecamy, bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Media Expert, taniej masz.
14: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
15: Która

0: biletnasantago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach 14, słuchajcie Radia Gratorni. Czas na najnowszy serwis informacyjny z Torunia, kraju i świata.
11: Zaczynam lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Już jutro Torunianie będą mogli przejść krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Szczegóły przedstawi nam reporter Artur Stochla.
12: Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje sygnałów alarmowych, zasadę trzech kroków do bezpieczeństwa, sposoby rozpoznawania dezinformacji, przygotowania plecaka ewakuacyjnego oraz podstawowe zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych. Co ważne, udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Organizatorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z samorządami i służbami.
11: Jutrzejszy krajowy trening reagowania odbędzie się przy ulicy Legionów w Wydziale Ochrony Ludności w godzinach od 10 do 16.
13: Sport w Radiu Gra.
11: Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń przygotowują się do nowego sezonu. Drużyna skupia się na treningach, a pierwszy mecz sparingowy już w środę, 2 września. Wiadomo także, że w Toruniu na kolejne lata zostaje Damian Kulik.
14: Też podejmuję decyzje nie tylko związane ze sobą, ale też z moją rodziną i w ostatnim czasie się przeprowadziliśmy i wiem, że też mój syn chodzi tutaj do szkoły szczęśliwy. Klub wyszedł z inicjatywą tego, żeby byłaby taka szansa, żebym chciał podpisać na 2 lata. Zgodziłem się na to, bo mówię, no jest to klub, który już grałem wcześniej, wiem jak funkcjonuje. Na pewno mamy lepszą robotę do zrobienia niż w zeszłym sezonie. Do tego dochodzi właśnie szkoła mojego syna, tak i moja rodzina się czuje tutaj dobrze, także myślę, że tutaj dużo czynników wpłynęło na to, że zostałem w Toruniu na następny sezon, a w sumie na następne 2 sezony.
11: Mówił kapitan Twardych Pierników Damian Kulik. Słuchacie raportu? Wciąż nie da się sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor. Jeszcze w poniedziałek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewniał, że prace są na ostatnim etapie. Kiedy w końcu te dane będą udostępnione?
15: Odpowiedź resortu od kilku dni brzmi dokładnie tak samo. Bez zmian, cytuję, w najbliższym czasie. I wciąż musimy czekać. Resort cyfryzacji tłumaczy się, że zakres tych danych jest duży i po prostu nie ma szans na dzisiaj dokładną deklarację, kiedy baza w końcu będzie gotowa. Jedyna podpowiedź od resortu cyfryzacji też nie zmienia się od kilkunastu dni. Warto po prostu zastrzec numer PESEL.
11: To był Michał Dobrołowicz.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by SsangYong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
9: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu bez większych zmian, na termometrach do 26 stopni, utrzyma się silny wiatr, a na niebie trochę słońca, trochę chmur. Bez opadów, natomiast w nocy możliwe są intensywne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają także przed burzami.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
10: Z każdą kolejną godziną tego popołudnia będziemy coraz bliżej początku weekendu. To jest ta dobra informacja na chwilę po 14. Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Misiecki, witam was ponownie. Michiko i Celine Dion, za chwilę hity pełne słońca. Tak też otwieramy tę godzinę, a w tej godzinie będę polecał, zapraszał. Będziemy też w Jordankach na koncercie muzyki filmowej.

0: układając sobie plan na weekend w naszym mieście. A jeżeli jesteście fanami muzyki filmowej przy okazji, no to nie sposób ominąć toruńskich Jordanek, bo w niedzielę przedostatni koncert jubileuszowej odsłony festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. Ósmy cud świata w Toruniu, czyli toruńscy symfonicy zagrają klasykę muzyki filmowej w repertuarze chociażby dzieła Johna Williamsa, a będzie też chociażby można usłyszeć Piratów z Karaibów. Toruńscy symfonicy na scenie, no i światowej klasy sopranistka Katarzyna Dondalska jako gwiazda wieczoru. Gorąco wam polecamy. Magię Hollywood w naszym mieście będzie się działo. To po godzinie 17.30 w Jordankach pod naszym radiowym patronatem.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Eura GD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
8: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
7: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Airshow Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

0: jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Dwa wydarzenia wybijają się na pierwszy plan w Toruniu, czyli Copernicus A-Show w niedzielne popołudnie od godziny 15 na toruńskich bulwarach. No i Auto Moto Show z kolei w motoparku od godziny 11, święto motoryzacji. Polecamy, dziać się będzie. Dziś, panie panowie, koncert o godzinie 17, wracając do muzyki filmowej, o której mówiłem chwilę temu. Tym razem Slavic Voices przy fortepianie plenerowym zagrają koncert z właśnie z dziełami muzyki filmowej. Start o 17, wstęp jest że czas na wolny. Warto wybrać się w sobotę i w niedzielę do Toruńskiej Plazy. To podsumowanie wakacji. Open bar, strzelnica laserowa. Mnóstwo stoisk sportowych, animacje, zioanimacje plus artystyczne dzieła też będą tworzone na miejscu. To dwa dni szaleństwa i zabawy od 13. Polecamy.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: też to jest dobre, balad czasowy. Rise Cup w radiu gra. Pogoda jest ważnym czynnikiem determinującym nie tylko to, jak weekend wygląda, ale też pokazy lotnicze, które przed nami w niedzielę na finał tegorocznych wakacji. Ona ma tutaj bardzo ważny wpływ. Wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze. Co się wydarzy w Aurze w Toruniu w najbliższych natomiast godzinach? O tym za chwilę, bo w sobotę jednak troszkę więcej deszczu zobaczymy w naszym mieście i regionie.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Automoto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Automoto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.
5: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu bez większych zmian, na termometrach do 26 stopni, utrzyma się silny wiatr, a na niebie trochę słońca, trochę chmur. Bez opadów, natomiast w nocy możliwe są intensywne opady deszczu. Synoptycy ostrzegają także przed burzami.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: To jest show z Radio Gra przed godziną 15. To tak płynnie przechodząc z tego wakacyjnego czasu na ten bardziej związany z rokiem szkolnym. Łyżwy, Disco Nice, Tortor, sobota 18, wstęp darmowy. Krótko mówiąc, czyli dyskoteka na łyżwach, scena, DJ-e, oprawa świetna. Tortor będzie wyglądał zupełnie inaczej. Wchodzicie za darmo ze swoimi łyżwami. Można będzie także je na miejscu wypożyczyć. Polecamy to do 18. Bawcie się dobrze. To będzie disco w stylu Saturday Night Fever. Polecam. Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Przed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram. Stokrotka.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
3: i Klemens prawy.
2: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
4: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
4: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
1: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Po reklamie.
9: I to już 15. Słuchajcie, Radio Gra Torunia. Czas na ostatnie lokalne wiadomości z miasta. Będziemy też na sportowych arenach.
10: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Remont ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu na finiszu. Dobiegają końca prace na chałmińskim przedmieściu. Ze szczegółami przychodzi Michał Mrozek.
11: Przedwczoraj wykonawca ułożył nową nawierzchnię na odcinku od Świętego Józefa do Jaracza i to był ostatni etap inwestycji, która skończy się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wymieniono krawężniki w okolicy, przebudowano fragmenty chodników. W trakcie remontu prace prowadziły także toruńskie wodociągi, które wykonały m.in. nowe przyłącza do sesji w rejonie Churynowicz. Ostatnim etapem robót będzie wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
10: Zmieniamy temat i teraz mamy zapowiedź niedzielnego wydarzenia, a chodzi o festiwal lekkoatletyczny na Stadionie Miejskim przy ulicy Bema. To w godzinach od 10 do 13. Wszystko z okazji otwarcia zmodernizowanego obiektu.
12: Będzie dom, później konkurencje lekkoatletyczne po kolei w formie stacji. Każdy będzie mógł się przebiec na dystansie 60 metrów, będzie bieg w worku, będą konkurencje rzutowe, wspomniane rzut oszczepem i rzut piłeczką i skok w dal, skok z miejsca. A na sam koniec będą sztafety rodzinne, czyli zaczynamy sztafetami, kończymy sztafetami, ale oprócz tego będą dmuchańce, animatorzy, malowanie buziek, zabawy ruchowe, więc naprawdę będzie się dużo, dużo działo.
10: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Powiększa się dziura budżetowa. W przyszłym roku będzie ona większa o 11 miliardów i sięgnie ponad 282 miliardy złotych. Czy to oznacza, że Polska zadłuża się coraz bardziej?
14: No patrząc na samą kwotę deficytu, tak. Gdy jednak spojrzymy na całość, dziura budżetowa ma mieć podobny udział w przyszłym budżecie, co w tym roku, czyli na poziomie nieco powyżej 7% PKB. Jednak założenia budżetu zmieniły się. Wskaźniki dla przyszłego wzrostu gospodarki bez bezrobocia i inflacji są gorsze niż planowano jeszcze 2 miesiące temu.
10: Tłumaczył Igor Skrzypek.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia. Ulica Olsztyńska 121, Toruń.
10: To jest raport sportowy, zapraszam. Polscy żużlowcy już jutro powalczą w Warszawie na PGE Narodowym o 10. drużynowy Puchar Świata. W składzie wybranym przez trenera Stanisława Chomskiego znalazł się Patryk Dudek z ekipy Prestoruń, który już czterokrotnie sięgał po złoto w tych rozgrywkach. Dudek to najbardziej utytułowany zawodnik w drużynie. Warszawa jest dla niego szczęśliwa, bo w stolicy już dwukrotnie stawał na podium Grand Prix. Biało-czerwoni liczą na kolejne zwycięstwo na PGE Narodowym i są zdeterminowani, by znowu stanąć na najwyższym stopniu podium. Rywalami Polaków będą silne zespoły z Wielkiej Brytanii, Danii oraz Australii, zatem na torze zobaczymy również innych reprezentantów aniołów, Mikaela Mikkelsena i Roberta Lamberta.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Dzisiaj na toruńskim niebie na zmianę. Raz słońce, raz chmury. Na termometrach do 25 albo 26 stopni. Utrzymuje się silniejszy wiatr. Nie powinno padać. Pogoda znacznie zmieni się w nocy. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami. Do tego mogą dojść burze. Popada także jutro w ciągu dnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
9: Są tacy, którzy już celebrują początek weekendu, chwila po trzeciej, po 15 na zegarach w Toruniu. No co, mocy przybywają, a my gramy dalej. Hity pełno słońca, Cher, Strong Enough, a później Bausa i Magnetic, jeden z moich ulubionych hiciorów tegorocznych wakacji. Marcin Misiecki, kłaniam się ponownie. Dzień dobry.

0: No już dzisiaj pierwsze samoloty, pierwsi piloci będą trenowali. Coraz więcej będzie się ich pojawiało na toruńskim niebie w ramach przygotowań do Copernicus Air Show. To wydarzenie wystartuje w niedzielę po godzinie 15. Przypomnę, że impreza jest biletowana, o czym piszemy na gra.fm. No a pierwsze dźwięki ryki samolotów dzisiaj już pewnie będą słyszalne w naszym mieście. Ostatnia szansa na bilety 56 654 3210. My też zapraszamy do specjalnego studia Radio Gra na terenie tego wydarzenia i specjalny program, który będziemy mieli dla was prosto z bulwaru, wystartuje na naszej antenie w niedzielę od godziny 16. Polecamy się.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki o

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminie.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol.
5: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i

0: tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji pochorowej i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, 1,69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Barcelona Spectus. No tam w okolicach 30 stopni. U nas 24 dziś, jutro deszczowo, przedpołudniowo, w sobotę będzie potrzebny parasol, a niedziela ciepła i słoneczna, 26 stopni. Aura na najbliższe godziny, co się w niej wydarzy, o tym powiemy wam za chwilę, o tym w Radiu Gra, a później wracamy do hitów pełnych słońca.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.

0: produktów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
11: Pomodori, mozzarella, bazylia. Brazylia! Mamma mia! Good idea! Pizzeria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
12: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
11: Zapraszamy.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
4: Dzisiaj na toruńskim niebie na zmianę. Raz słońce, raz chmury. Na termometrach do 25 albo 26 stopni. Utrzymuje się silniejszy wiatr. Nie powinno padać. Pogoda znacznie zmieni się w nocy. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami. Do tego mogą dojść burze. Popada także jutro w ciągu dnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
5: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: auta nowe, starsze, z charakterem, z duszą, pięknie wystylizowane, pięknie stuningowane, czasami bardzo drogie. Pojawią się w Toruniu w najbliższą niedzielę w Motoparku na Auto Moto Show, jednym z największych tego typu wydarzeń w naszym kraju, na które zaprasza Tomek Niejadlik.
1: Z tegorocznych nowości, które zamierzamy zaprezentować widzom naszego wydarzenia, jest stand Harley'em, także w tym momencie będzie to stand, czyli taka kaskaderska jazda ciężkim motocyklem. Tego jeszcze nie było, jest to bardzo rzadko oglądane i powiem, będzie to wykonywane przez wybitnego specjalistę Sławka Korzykowskiego, jest jeden z czołowych stunterów w Europie.
0: I ja już jestem przekonany. 56 654 3210, Auto Moto Show. Mamy dla was podwójne zaproszenia.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
11: Trwa 20. edycja konkursu Stalowe Anioły. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodzi osoby i zespoły, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój społeczności lokalnych. Do 30 września kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
14: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
13: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
15: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
16: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: I to już 16 na zegarach w Toruniu. To czas, aby w Radiu Gra zaprosić Was na najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
3: Co najmniej 8 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę. Głównymi celami były magazyny dużych firm, w tym giganta dostaw kurierskich Nowa Poczta oraz centra handlowe. Do ataków doszło w Kijowie i okolicach, w obwodzie sumskim, w Zaporożu, w obwodach charkowskim i chersońskim. Z kolei ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską bazę lotniczą Engels w obwodzie saratowskim. W wyniku ataku drona uszkodzony został też supermarket na południe od Moskwy. Co wznowienie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską może dać Islandii? Do jutra na Islandii trwa referendum w sprawie powrotu do negocjacji z Brukselą. Z bliska przygląda się temu nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku, Benjamin Kubiak-Piłat. O jakich korzyściach mówią zwolennicy wejścia do Unii?
6: Chodzi przede wszystkim o kwestie ekonomiczne, wspólną walutę, niższe kredyty i lepszy dostęp do produktów spożywczych, wyjaśnia Paweł Bartoszek, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Islandii.
18: Islandia posiada własną walutę, islandzką koronę, mamy bardzo wysoką inflację oraz bardzo wysokie stopy procentowe, z procentami 8-9%, w strefie euro jednak jest to 3-4%. Również możemy mówić o wysokich cenach żywności, które są tu droższe niż w takich krajach Dania czy Szwecja, które są w Unii Europejskiej i są w wspólnej strefie celnej.
6: Z kolei przeciwnicy wznowienia rozmów obawiają się, że wstąpienie do Unii pogorszy gospodarkę i całkowicie zmieni przepisy dotyczące na przykład rybołówstwa, z którego głównej mierze utrzymują się mieszkańcy. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
3: A teraz doniesienia ze świata sportu. Lech Poznań i Jagiellonia znają już rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Patryku, przed godziną o swoich marzeniach mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
0: Tak.
3: Któreś się spełni?
0: Tak, jedno się spełni, to dotyczące klubów angielskich. Jagiellonia bowiem zagra na wyjeździe z Sunderlandem i u siebie z Crystal Palace. Najmocniejsi przeciwnicy Jagi to francuski Olympique Lyon i Olympiakos Pireus, do tego Wiktoria Pilsno, Anderlecht, Ararat Armenia i Lewski Sofia.
3: A na kogo trafił Lech Poznań?
0: No tutaj są punkty styczne z Jagiellonią, to są te wspomniane angielskie drużyny, czyli Crystal Palace i Sunderland, do tego Bayer Leverkusen, Benfica Lisbona, Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, OFI Kreta oraz portugalski drugoligowiec Torenze, sensacyjny zdobywca krajowego pucharu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
20: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, natomiast w nocy temperatura spadnie do 16 stopni. Możliwe są intensywne opady deszczu, niewykluczone są też burze. Ostrzeżenie IMGW ma być ważne do jutra, do godziny 10.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
0: Dzień dobry, po czwartej. Ja wiem, że wiele uśmiechów teraz się pojawiło na twarzach, bo niektórzy właśnie w tym momencie kończą swoje działania w pracy. A i w sumie po raz pierwszy można powiedzieć, że zaczynamy także i toruński ostatni weekend tegorocznych wakacji. Wiem, boli mnie też, żeby nie było. Marcin Wisiecki, kłaniam się, dzień dobry. Ale mamy dla was hity pełne słońca, które mam nadzieję odrobinę złagodzą.

0: dobre popołudnie. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Drodzy mieszkańcy bydgoskiego przedmieścia, generalnie torunianie, polecamy wam święto bydgoskiego, to już ten weekend. Z wyjątkowym muzycznym akcentem, winylowym akcentem. Zresztą proszę posłuchać zaproszenia.
1: Wydarzenie nazywa się Connected by MIDI i będzie się odbywało w niedzielę o godzinie 18 w Parku Miejskim na Bydgoskim w amfiteatrze. Tak naprawdę będą to prezentacje autorskie twórców muzyki elektronicznej, eksperymentalnej. No i zapraszamy. Wydarzenie się odbywa w ramach Święta Bydgoskiego Przedmieścia. Jest to wydarzenie, które przez dwa dni jest dla wszystkich mieszkańców. Jest organizowane super festyn, gdzie jest pełno też atrakcji dla i dzieci, i dla młodzieży, i też dla dorosłych.
0: I to kolejne miejsce, które warto odwiedzić. Ja zapraszam Cezary Kubiak z Connected by MIDI. Polecamy.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.

0: reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Kolejną sonę lata w mieście zaczynamy od Disco on Ice w sobotę wieczorem na Tortorze po 18:00. W zasadzie finał lata na łyżwach. Wpadajcie, scena, DJ, muzyka, wstęp darmowy. Na miejscu będzie szansa wypożyczyć także łyżwy od godziny 18:00. Rowerowa masa krytyczna przejdzie przez Toruń o godzinie 20:00 w najbliższą sobotę. Dzisiaj o 17:00 Slavic Voice zapraszają na koncert z muzyką filmową przy fortepianie plenerowym. A w najbliższą niedzielę w toruńskim schronisku w samo południe startuje kolejna odsłona akcji Wyprowadź psa. Warto tam zajrzeć, polecamy. A w sobotę i w niedzielę w toruńskiej plaży od 13:00 podsumowanie aktywnych wakacji. Stoiska, nagrody, zabawy, animacje. Trzeba być, polecamy.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

było płytek winylowych, było graniu z winyli. Gwiazdy takie chociażby jak Armin czy też Tiesto wracają też do korzeni nie tylko muzycznych, ale także i winylowych coraz częściej. To są hity pełne słońca, wracamy do nich za chwilę. A propos słońca, czy się pojawi, czy też nie, w najbliższych godzinach sprawdzać to będziemy za chwilę w naszej prognozie.

0: rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
1: Po reklamie. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian, natomiast w nocy temperatura spadnie do 16 stopni. Możliwe są intensywne opady deszczu, niewykluczone są też burze. Ostrzeżenie IMGW ma być ważne do jutra, do godziny 10.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Najbliższy weekend wszystkie oczy będą zwrócone na PGE Narodowy, gdzie w sobotę drużynowy Puchar Świata biało-czerwoni powalczą z Duńczykami, Brytyjczykami i Australią o złoty medal. A w niedzielę faza play down startuje, czyli Częstochowa pojedzie z Grudziądzem u siebie, a Zielona Góra podejmie Stal Gorzów. My poczekamy oczywiście na nasz pierwszy półfinał z Motorem Lublin do 6 września, kiedy to pojedziemy właśnie do Lublina, aby odjechać tam pierwsze spotkanie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: pełne słońca.
1: Reklama.
2: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
12: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Po reklamie.
15: I to już 5.17 w Toruniu. Czas zatem na najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje kraj i świat.
16: Ponad 282 miliardy złotych. Tyle ma wynieść deficyt państwa w przyszłym roku. Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2027. Deficyt pójdzie w górę o 11 miliardów złotych. Przed kancelarią premiera jest Igor Skrzypek. Witamy. Igorze, czy to oznacza, że Polska zadłuża się coraz bardziej?
17: No patrząc na samą kwotę deficytu, tak. Gdy jednak spojrzymy na całość, dziura budżetowa ma mieć podobny udział w przyszłym budżecie, co w tym roku. Czyli na poziomie nieco powyżej 7% PKB. Jednak założenia budżetu zmieniły się. Wskaźniki dla przyszłego wzrostu gospodarki, bezrobocia i inflacji są gorsze niż planowano jeszcze dwa miesiące temu.
18: One wynikają w miażdżącej większości sytuacji na rynku ropy, sytuacji na rynku paliw, z tym podwyższonym poziomem niepewności, który notowaliśmy przez kilka miesięcy.
17: Tłumaczy minister finansów Andrzej Domański. Budżet uwzględnia też wydatki poszczególnych instytucji państwa poza Trybunałem Konstytucyjnym. Rząd nie przewidział żadnych pieniędzy na Trybunał, bo plan finansowania nie został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów.
16: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 ustawy, ale zawetował kolejne 3. Wśród zawetowanych przepisów znalazły się właśnie te wprowadzające państwowy e-dziennik dla szkół. Jako powód Karol Nawrocki podał brak wystarczających zabezpieczeń danych wrażliwych zebranych w centralnej bazie danych. Według prezydenta skutki podobnych błędów widzimy na przykładzie wycieku danych 19 milionów pacjentów z systemu MyDoctor.
0: Dane polskich pacjentów, informacje o ich chorobach, receptach, wizytach trafiły w niepowołane ręce. Brak zabezpieczeń w ustawie o e-dzienniku zagraża tym samym polskim uczniom, którzy będą narażeni na dostęp do ich wrażliwych danych osób niepożądanych.
16: Uzasadniając weto, Karol Nawrocki stwierdził: nie mówię państwowemu e-dziennikowi nie, ale mówię: przygotujcie się dobrze, przygotujcie się lepiej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
19: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Torunia ostrzeżenie. Chodzi o intensywne opady deszczu i burze, które mogą wystąpić w nocy z piątku na sobotę. Temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro w ciągu dnia będzie maksymalnie do 23. Możliwe są przelotne opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Kto dołączył, kto już od dawna z nami, albo być może teraz gdzieś w samochodzie w drodze śmigając po mieście, chociaż są takie miejsca, gdzie przymusowo jednak w Toruniu o tej porze trzeba się zatrzymać. Szerokości, panie panowie, i cierpliwości, jak zawsze. Kłaniam się po piątej w Radiu Gra, Marcin Misiewski. Dzień dobry, witajcie weekendowo. No, chyba już tak, prawda?

0: Posiadacze biletów wstępu na Copernicus Air Show będą mogli korzystać tego dnia z komunikacji publicznej w Toruniu za darmo. Część miasta, chociażby Kępa Bazarowa, będzie wyłączona. Nie będzie możliwości, żeby tam się pojawić. To też ważna informacja dla tych, którzy być może planowali z drugiej strony podpatrzeć, co to dziać się będzie na bulwarach. No niestety tak nie będzie, możliwości takiej nie będzie. O utrudnieniach, o zmianach, także jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście tego dnia, piszemy na portalu gra.fm.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
4: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
5: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
4: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na Ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.
14: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: 26 stopni w sobotę, wróci w niedzielę, sobota raczej bardziej deszczowa, żeby nie było, więc parasol szczególnie w tej pierwszej części dnia jutro będzie potrzebny, ale w niedzielę piękne pożegnanie lata i ostatniego weekendu tegorocznych wakacji. Szczegóły meteo w Radiu Gra za chwilę u nas.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
5: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy. Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
12: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Torunia ostrzeżenie. Chodzi o intensywne opady deszczu i burze, które mogą wystąpić w nocy z piątku na sobotę. Temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro w ciągu dnia będzie maksymalnie do 23. Możliwe są przelotne opady deszczu.

0: tyle, dojechaliśmy do mety piątkowego popołudnia z Radiem Gra. Kłaniam się, pozdrawiam was serdecznie, chociaż zapraszam jutro na popołudnie z kolei, gdzie będziemy wam proponowali te wszystkie wydarzenia, które jeszcze jutro będą działy się i w niedzielę w Toruniu, przecież to dopiero będzie główna arena tego weekendu. Kłaniam się, dobrego, pięknego weekendu, spokojnego wieczoru. Marcin Siecki, dzięki, do jutra, do 12.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal trzeci.
8: Dorimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg. Golonka tylna 6,99 kg. Pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na dorimpex.pl.
9: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na Ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors, Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Po reklamie.
11: Piątek, 28 sierpnia. Na zegarach godzina 18. Tu czas na najnowsze informacje.
12: Atak agresywnego pacjenta w szpitalu wojewódzkim w Częstochowie. Poszkodowane są 4 osoby. Marcin Buczek zbiera informacje w tej sprawie. Marcinie, co się konkretnie stało?
13: Do ataku doszło na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mężczyzna był tam od wczoraj na obserwacji. Dzisiaj miał być przewieziony w inne miejsce i w pewnym momencie doszło do ataku. 10 osób próbowało go obezwładnić. 4 z nich, 2 ratowników, pielęgniarka i pielęgniarz są poszkodowani. Jedna z tych osób ma uraz głowy, pozostałe między innymi obicia i otarcia. Na miejsce wezwano policjantów. Mężczyzna jest teraz przez nich pilnowany, a jak tylko będzie to możliwe, ma zostać przesłuchany.
12: Nie ma zaskoczeń. Budżet jest równie napięty jak w poprzednich latach. Tak ekonomiści oceniają rządowy projekt budżetu na przyszły rok. Deficyt ma wzrosnąć o 11 miliardów złotych. Igorze, eksperci obawiają się coraz większego zadłużenia?
14: Na razie nie, choć w przyszłości będzie to coraz większy problem.
15: Ten budżet od dobrych 2 lat jest stworzony na tak zwane żyletki, czyli nie mamy tam żadnej poduszki bezpieczeństwa.
14: Komentował główny ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.
15: Mamy Komisję Europejską na głowie, która wymaga od nas, abyśmy redukowali ten deficyt do poziomu 2028 roku poniżej 3% PKB.
12: O tym, że portale społecznościowe mają wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi, mówi się już od dawna.
16: Najnowsze wyniki badań naukowców z Teksasu wskazują na mechanizm, który może być jednym ze źródeł problemu. Wydaje się, że algorytmy wzmacniają objawy depresji czy lęku. Uczestników poddano ocenie pod kątem kątem objawów depresji i lęku przy użyciu normalnych narzędzi psychologicznych, a następnie poproszono o obejrzenie dwóch zestawów filmów. Jeden składał się z indywidualnie rekomendowanych treści z własnych kont społecznościowych, drugi z ogólnych, popularnych w danym momencie w sieci materiałów. I okazało się, że osobom o gorszym samopoczuciu psychicznym algorytmy sugerowały bardziej negatywne treści, zwiększając ryzyko wpadnięcia w niekorzystne sprzężenie zwrotne.
17: Synoptycy ostrzegają, w nocy w Toruniu możliwe są intensywne opady deszczu i burze. Jutro w ciągu dnia także może popadać, na termometrach maksymalnie do 23 stopni, na niebie podobnie jak dzisiaj, trochę słońca, trochę chmur. A jeżeli chodzi o niedzielę, będzie maksymalnie do 25, do tego przeważnie słonecznie i już raczej bez deszczu.
11: No nie chce być inaczej. Ostatni wakacyjny weekend przed nami. Szybko zleciało, prawda? No ale nic, trzeba go w takim razie dobrze wykorzystać. DJ RTK z tej strony, cześć, dzień dobry. Ruszamy jak co piątek zresztą z roztańczonym Radiem Gra.

0: No właśnie, kończą się nam wakacje, trzeba będzie więc szukać okazji do odpoczynku. Sprawdzam właśnie, jak tam stoimy z długimi weekendami do końca tego roku. 1 listopada w niedzielę. Kiepsko, chociaż pewnie część osób będzie mogła sobie to odebrać. 11 listopada w środę. Chyba mogłoby być lepiej, chociaż jak ktoś ma szansę na 2 dni urlopu, to można sobie zrobić takie całkiem solidne listopadowe wakacje.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: Cii, to nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Pokazy lotnicze w samym sercu miasta Torunia. 30 sierpnia Copernicus Air Show Toruń. Samoloty akrobacyjne i odrzutowe. Spektakularne pokazy dzienne i nocne. Z pirotechniką i laserami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Wydarzenie dofinansowane z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprasza RMF Max i Radio Gra.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
11: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
10: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
12: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

I tak właśnie brzmiały lata 2000, właściwie sam ich początek. No dobrze, to może teraz jeden z tych numerów, które aktualnie bardzo dobrze radzą sobie na listach przebojów. Fastboy, a więc niemiecki duet, prywatnie bracia Lukas i Felix poczęstowali nas bardzo wakacyjnym numerem.

0: Alex Warren, jeden z tych numerów, które tego lata nucimy wyjątkowo często. Tak właśnie gramy w roztańczonym Radiu Gra w piątkowe popołudnie. A ja właśnie czytam pierwsze doniesienia o zimie. Jeszcze nie w Polsce, na razie na północnym Uralu, gdzie zwykle zima zaczyna się gdzieś na przełomie września i października. Tym razem zaczęła się nieco wcześniej. W ciągu ostatnich dni spadło około 20-30 cm śniegu i jest wyjątkowo jak na tę porę roku chłodno. U nas na razie na szczęście wciąż jeszcze lato, w weekend w naszej okolicy nawet do 20-25 stopni, więc warto z tego ostatniego wakacyjnego weekendu skorzystać. A zanim jeszcze śnieg, miejmy nadzieję, że czeka nas kilka tygodni lata, no i ta złota polska jesień w tym najlepszym wydaniu.
1: Reklama. Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Po reklamie.
7: Synoptycy ostrzegają, w nocy w Toruniu możliwe są intensywne opady deszczu i burze. Jutro w ciągu dnia także może popadać. Na termometrach maksymalnie do 23 stopni. Na niebie podobnie jak dzisiaj. Trochę słońca, trochę chmur. A jeżeli chodzi o niedzielę, będzie maksymalnie do 25. Do tego przeważnie słonecznie i już raczej bez deszczu.

0: Abba w rozsęczonym radiu grałam tak na ostatniej prostej przed weekendem. 19 już za parę chwil, a po 19 między innymi o ciekawej teorii naukowców, którzy ostrzegają przed ostatnimi dniami sierpnia.
1: Radio gra, hity, pełne słońca.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: To Rimpex Tani Weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 17,99 kg, golonka tylna 6,99 kg, pomidor malinowy 5,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Auto Moto Show Toruń. Największy jednodniowy festiwal motoryzacyjny w Polsce. W programie wystawa niezwykłych aut i motocykli, drifting, pokazy sportowe na torze, przejazdy dla publiczności, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Auto Moto Show Toruń. Niedziela, 30 sierpnia, Motopark Łukasiewicza 66. Szczegóły www.ams-torun.pl.
7: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
9: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.

I tak sobie można nucić w drodze do weekendu. No Mercy w roztańczonym Radiu Gra. Dobra informacja jest taka, że mamy tego więcej i chętnie was poczęstujemy tuż przed weekendem. Kombi za parę chwil, a w tej godzinie pojawią się także dziewczyny ze Spice Girls.

zrobiło się poważnie. Czytam właśnie o teorii sierpnia, czyli temacie, o którym teraz informują naukowcy pod koniec wakacji. Podobno koniec sierpnia to jest taki czas, kiedy przychodzi moment na weryfikację lekkich wakacyjnych znajomości. Przychodzi czas na to, by sprawdzić, czy rzeczywiście coś z tej wakacyjnej miłości będzie. I często może dochodzić do, jak to określają naukowcy, nagłych zwrotów akcji w związkach. Także jeżeli w waszym związku nagłego zwrotu akcji jeszcze nie było, to miejcie się na baczności w ten weekend. Sierpień jeszcze trwa, no a później po weekendzie we wrześniu powinno być już łatwiej.

Absolutny imprezowy klasyk w nieco odświeżonej wersji. A przed nami numer, po który rozgłośnie radiowe w Europie tego lata sięgały wyjątkowo chętnie. Ale jak Kygo wypuszcza wakacyjny hit, to chyba nie ma co się dziwić.

0: Peace Cross Amsterdam w roztańczonym radiu gra w piątkowe popołudnie. A ja przeglądam właśnie, czym żyły portale muzyczne w ciągu ostatnich dni. Oczywiście są wielkie telewizyjne imprezy, które odbywały się w Polsce, ale także festiwal, który co roku budzi duże emocje, a więc Eurowizja. Eurowizja już 2027. Informacja jest potwierdzona, ostateczna. Polska będzie brała udział w kolejnej edycji tego wydarzenia. Co więcej, przygotowania do preselekcji podobno już powoli ruszają. No i tak to się kręci. Ledwo odpoczęliśmy od ostatniej Eurowizji, a już powoli trzeba będzie się szykować na kolejną.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
4: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
8: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: to jest ta pora, o której często myśli się w tej roboczej części tygodnia. Piątek, 20 za parę chwil. Po 20 u nas oczywiście w roztańczonym radiu gra kolejne taneczne numery, ale będzie też o kontrowersjach związanych z nowym filmem o historii jednego z najbardziej znanych zespołów muzycznych na świecie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: dzwonek objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

piątek po 20 to jest już chyba weekend. Świetnie się składa, bo w roztańczonym Radiu Gra mamy dla was masę imprezowych hitów idealnych na początek weekendu. W tej godzinie między innymi Dr. Alban, będzie też Lady Wata, ale pojawią się również Hugel i Katy Perry.

0: Sylwetka wieprzowa bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń/medyczny.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. Infarbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

To oczywiście jeden z Beatlesów, George Harrison, w roztańczonym radiu gra w piątkowy wieczór, a ostatnio głośno było o byłej żonie Harrisona, Patty Boyd. Była, delikatnie rzecz ujmując, niezadowolona z tego, że nikt nie kontaktował się z nią w sprawie serii filmów o Beatlesach, które właśnie powstają. Jej zdaniem scenarzyści trzymają się prawdy tak mniej więcej i tak naprawdę to wszystko nieco inaczej wyglądało. Filmy w sumie mają być 4, jeszcze trochę na nie poczekamy, bo premiera dopiero wiosną 2028 roku.

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
7: w tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: takich rytmach można rozpoczynać weekend, ostatni wakacyjny, warto to podkreślić. Chociaż są pewnie i tacy, którzy cieszą się, że dzieciaki w końcu wyjdą z domu. A ten wrzesień przyniesie trochę nowości. Między innymi to, że telefony komórkowe w szkołach podstawowych będą ustawowo zabronione. Ja sobie tak myślę, że taki zakaz można by też jakąś ustawą, czy chociaż rozporządzeniem wprowadzić w weekend. Dla wszystkich, przynajmniej w tych tematach związanych z pracą.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: My oczywiście na początek weekendu polecamy ekranowy detoks. Polecamy, by skupić się na tym, co miłe i przyjemne, jeżeli to jest tylko możliwe. No i oczywiście mamy dla Was te największe, najlepsze imprezowe przeboje.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.

Michael Jackson w roztańczonym radiu gra w piątkowy wieczór. No tak, jego też nie mogło zabraknąć na dobrej imprezie. Ja natomiast przeglądam właśnie, co ciekawego muzycznie czeka nas tej jesieni. Sezon festiwalowy co prawda się kończy, ale zaczynają się trasy polskich artystów. I tak na przykład na największych halach w kraju ma zagrać Mrozu. Będzie też grała Kaśka Sochacka, a kto jeszcze by chciał, ma szansę załapać się na ostatni występ w ramach trasy Sanach, która tę trasę kończy w pierwszy weekend września w Warszawie. Na razie jednak piątek, na razie roztańczony radio gra i producent, młody producent, który udowodnił, że muzykę dance da się połączyć z brzmieniem lat 20. Mirbox już teraz w radio gra.

0: mama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
0: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Bo w Media Expert tanie masz.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: A to Ava Max w roztańczonym radiu gra, która swoją drogą kilka lat temu udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, że ma taki jeden dzień w tygodniu, w którym z nikim nie rozmawia o pracy. Proponuję rozszerzyć pomysł, najlepiej o 2 dni, niech to będzie dziś i jutro. Korzystajcie z tego ostatniego wakacyjnego weekendu, a my słyszymy się za tydzień, w piątek, na początku kolejnego weekendu.
1: Hity pełne słońca.

0: rana. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Tak zakręcam.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest